mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.
2: Dobrze rokuje.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
7: Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: In Bloom to Nirvana, Westy Rock na początek naszego niedzielnego spotkania. Niedziela, ostatnia niedziela w maju 2026 roku. 31 dzień maja, to oznacza, że jutro Dzień Dziecka. Ja już nie mogę się doczekać na prezenty. Jeśli ktoś oczywiście będzie chciał mnie jako dziecko potraktować. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam do 15. Jesteśmy razem, Westy Rock. Już teraz YouTube. In a life. Jedziemy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Stone Sour i True Glass. Ja pamiętam, jak dostałem w moje ręce płytę Come Whatever May. To jest płyta już z czasów slipnotowych Corey'ego Taylora i bardzo, bardzo mi się podobała, do tego stopnia, że chyba zakatowałem kasetę, bo jeszcze na kasecie miałem też jedną kopię tej płyty, no a płyta stricte CD do tej pory stoi u mnie na półce w miejscu tych płyt, do których bardzo chętnie sięgam i wracam. To Stone Sour za nami, przed nami natomiast równie fajny band Wheatus i ich chyba największy przebój Teenage Dirtbag. To już za moment, Best Rock.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Już 1 na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
3: Dzieci bardzo potrzebują więzi, tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
2: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
6: Hey, this is Rob Caggiano from the band Volbeat.
7: Hey, this is Gerard Way from My Chemical Romance, and you're listening to Esca Rock.

The Offspring i Hit That w Est Rock to kolejny z zespołów, które w czerwcu tego roku pojawią się w naszym kraju na koncertach. I ja się tylko tak, proszę Państwa, zastanawiam, skąd tu brać pieniądze na te wszystkie bilety, no bo chociażby ten tydzień, w którym będzie Lost Generation Festival, czyli 16 dzień czerwca, wtedy się odbędzie ten właśnie festiwal w Tauron Arenie w Krakowie. Tam oprócz The Offspring pojawi się grupa The Rasmus, Papa Roach, Hollywood Undead i Lagwagon. Chociażby w tym tygodniu są jeszcze dwa duże koncerty. Na szczęście na jeden z tych dużych koncertów, ten, który odbędzie się dzień po tym festiwalu, dokładnie 17 czerwca, będziemy mieli od jutra dla Państwa bilety w Est Rocka. Mówię tutaj o koncercie Kings of Leon w łódzkiej Atlas Arenie. Na te bilety proszę polować już od jutra, od samego rana w Est Rock. A już teraz dla Państwa zupełnie inny zespół, ale zespół, który ja osobiście uwielbiam. To The Cult i Firewoman.

0: Born in the USA to The Boss, Bruce Springsteen, Westerok. Piosenka, która bardzo często mylnie jest interpretowana. Wszystkim wydaje się, że to jest hymn przepełniony dumą z tego, że jest się Amerykaninem, a tak naprawdę to jest piosenka o weteranach wojny wietnamskiej i o problemach, z jakimi musieli się zmagać, o tym, jak źle byli przyjęci z powrotem przez społeczeństwo. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania Westerok. Za momencik wybije 10, a po 10 pojawi się zespół Mysłowic z numerem dla ciebie.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.

0: Ostatki nie widzisz stawki, to strachy na Lachy Westrock na początek drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, witam Państwa bardzo gorąco w Westrock. Jest ostatnia niedziela maja 2026 roku. No i dziś, proszę Państwa, w kalendarzu jest Światowy Dzień Bez Majtek. I ja się bardzo cieszę, że to święto wypada w maju, a nie na przykład w grudniu. No bo proszę sobie wyobrazić celebrację tego święta przy, powiedzmy, minus 20. No ja sobie nie wyobrażam, no chyba, że nie wychodziłoby się z domu. Jak Państwo ten dzień celebrują, to ja już nie wnikam. Nie mam zamiaru też opowiadać o moich sposobach na jego celebrację. Może wróćmy do muzyki. O, tak będzie najbezpieczniej. Zespół, o którym ostatnio rozmawiałem z Michałem Cieślikiem sobie tutaj u nas w radiu. No i doszliśmy do wniosku, że w pewnym momencie panowie trochę się chyba muzycznie pogubili, ale na szczęście wrócili do Angelic Studios, czyli do korzeni, czyli do miejsca, w którym nagrali pierwszą swoją płytę i nagrali tam kolejny numer. Numer, który moim zdaniem odsłania stare, dobre Nothing But Thieves. Zresztą nie będę Państwu opowiadał. Proszę sprawdzić na własnych uszach. Robimy głośniej, bo to Nothing But Thieves i numer Evolution.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Foo Fighters i These Days, Westerok. No i proszę bardzo, przyjmuję zakłady. Czy ten numer się pojawi w setliście 15 czerwca na Narodowym, czy się nie pojawi? Zakłady przyjmuję oczywiście drogą pocztową, proszę wysyłać zapałki, jakoś się potem rozliczymy. To Foo Fightersi, za moment natomiast Westerok Organek i jego Mississippi w ogniu, za moment też pojawi się kolejny zespół, który przyjedzie do Polski. Ci panowie jednak pojawią się u nas dopiero w lipcu. Proszę koniecznie zostać ze Skowrok.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: Reklama.
6: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst. The worst band in the world. Limp Bizkit.
7: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie ESC Rock.

System of a Down i Lonely Day w Estrock. Sprawdzam, proszę Państwa, właśnie na jednej ze stron z biletami, no i okazuje się, że na koncert Systemów 18 lipca na Narodowym jeszcze są bilety, przy czym najtańsze kosztują 585 zł, a tak, żeby cokolwiek widzieć, no to trzeba około 1500 zł wycelować. Moim zdaniem to jest absurd, jeżeli chodzi o ceny biletów. W ogóle ceny biletów na koncerty, które przekraczają 1500 zł, czyli w niektórych przypadkach 50% tego, co zarabia przeciętny Polak, no to nie jest chyba coś, co jest normalnym zjawiskiem. Chyba się Państwo ze mną zgodzą. Tak czy siak, dla tych, których stać, System of a Down 18 i 19 lipca na Stadionie Narodowym w Warszawie. A my teraz w Westerok słuchamy za kompletną darmochę. Placebo i numeru The Bitter End.

0: Kuba Stanki, The Reason Westerok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 natomiast zagram dla Państwa numer gościa pewnego, którego uwielbiam i jego zespołu. Ten gość to Mark Knopfler, zespół to Dire Straits, a ja wybrałem dla Państwa na otwarcie kolejnej godziny Westerok numer Sultans of Swing.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Dzisiaj dzień bez prezerwatywy. Pytamy o to, czego używasz, co robisz, a nie chcesz. Wiecie, że ja mam w torbie zawsze prezerwatywę Eskirok?
3: No przez ona zawsze takie ubezpieczona.
4: Paśka.
2: Ale po prostu mam.
4: Nie, nie. Ja to sprawdziłem. Ale to są torebeczki z herbatą.
3: Ty, ale co ja mam to najpierw zaparzyć? Czy zakładamy na chłodno?
4: Wydaje się, dzień teścia był w sobotę, zapomniałem, kurczę. I mój teść lata temu mówił, jaka mać, taka nać.
2: No ja mówię,
4: żartuję sobie. A po latach niestety zrozumiałem. Miał absolutnie rację.
3: Wiek, doświadczenie. No, dokładnie.
1: Swoje 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina.

0: Nie, no dajcie spokój, ja nie jadę.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: To Metallica i Memory Remains w Esterok. Metallica już na ten rok koncert w Polsce ma odhaczony. 19 maja zagrali na Stadionie Śląskim w Chorzowie i proszę sobie wyobrazić, że odległe od stadionu o 500 metrów Planetarium Śląskie zarejestrowało mikrowstrząsy sejsmiczne. Największe około godziny 21 podczas otwierającego Creeping Death, ale drgania były porównywalne do takich mikro drgań sejsmicznych dna morskiego. No, całkiem nieźle się ci fani Metaliki postarali. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę, 31 maja w Esterok. Do południa jeszcze jesteśmy razem. Teraz przed nami zapowiedź najnowszego krążka grupy Evanescence. Krążek pojawi się już na początku czerwca, będzie miał tytuł Sanctuary, a my gramy singiel promujący tę płytę. Singiel, który nosi tytuł Who Will You Follow?
1: Ten kawałek.

0: Skid Row i 18 and Live w Esterok. Skid Row, które aktualnie nie koncertuje, bo poszukuje aktywnie nowego wokalisty. Natomiast jeżeli chodzi o starego wokalistę, o Sebastiana Bacha, ten koncertuje jak najbardziej. Jeździ ze swoją trasą The Party Never Ends Tour, na której gra i swoje solowe numery, i największe hiciory grupy Skid Row, a chodzą też słuchy, że ma zastąpić Dee Snidera w Twisted Sister podczas ich trasy z okazji 50-lecia na scenie. Co z tego będzie? Zobaczymy. Ja po cichu mam nadzieję, że dane mi będzie jeszcze Twisted Sister na żywo zobaczyć. Ostatni raz widziałem ich w 2003 roku i to było mega przeżycie. Za chwileczkę natomiast w Esterok Muse i Uprising.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
2: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
4: Hi, how's it going? We're called Muse.
5: Hi, this is Trey Cool of Green Day.

to biała flaga i Republika Westerok. Natomiast blady strach padł na fanów grupy Paramore. A to dlatego, że Paramore ogłosiło przerwę w działalności. Na szczęście Hayley Williams bardzo szybko fanów uspokoiła i przypomniała, że po dużych trasach oni bardzo często robią sobie długie przerwy po to, żeby przetrawić to, co się wydarzyło, po to, żeby się wyciszyć i po to, żeby naładować się energią do tego, żeby tworzyć nowy materiał. A jak wiemy, Paramore jeździło przeogromną trasę teraz z Taylor Swift jako support, dlatego oj, mają co przetrawiać, mają też z czego się wyciszać, no i możemy być pewni, że pieniędzy im przez jakiś czas nie zabraknie, także mogą w spokoju się regenerować po to, żeby wrócić do nas z nowym materiałem. I bardzo dobrze, bo jeszcze by tego brakowało, żeby nam się Paramore rozpadło. No to w oczekiwaniu na ten nowy materiał Paramore i na to, jak Paramore wróci z zawieszenia, słuchamy numeru Dick Out.

0: Iron Maiden i Run to the Hills. Moim ukochanym zespołem, proszę Państwa, żegnam się dzisiaj z Państwem, bo to już 12 się zbliża. To oznacza, że pora mi iść, a już za chwileczkę na antenie zagości niejaki Marcin Meller i jego Melina. A na początek godziny, z tego co wiem, Marcin przygotował między innymi numer Kings of Leon, które to już niebawem zagra w Łodzi, no i na którego koncert będziemy mieli od jutra dla Państwa bilety Westerok. Proszę być czujnymi. Za dziś przeogromne dzięki, pięknej reszty niedzieli Państwu życzę i do usłyszenia. Łukasz Szeciłowski, pa pa.
1: To promocja. Melina. Westerok.
2: Marcin Bosak.
3: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
2: Czekałem, że powiem, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
3: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
3: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.
5: To jest SK Rock.

0: Melina Eskirok.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
1: Czekałem, że powiedz, potem dużo jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
1: W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji, na pewno w Krakowie i w Warszawie. Najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Elski Rok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina Weserok, ze mną z Wami Marcin Bosak. Cześć Marcin.
2: Dzień dobry, cześć. Dzień dobry Państwu. Witam Ciebie.
1: I właśnie przed wejściem do studia tak sobie zagadaliśmy się, nie widzieliśmy 100 lat.
2: Tak.
1: A żeby było jeszcze śmieszniej, prawda jest taka, że jeden jedyny raz w życiu, no nie, tam półtora razy w życiu, spotkaliśmy się prywatnie.
2: Tak.
1: Zresztą w mniejszych okolicznościach przyrody rodzinnych na Mazurach. Spędziliśmy sobie tam dzień, dwa dni. I jak to w życiu... Wy mieliście swoje życie, my mieliśmy swoje życie i nigdy więcej się nie spotkaliśmy. Ale ja pamiętam to spotkanie, wiesz, z jakiego powodu? Nawet nie masz świadomości, że odegraliście wtedy bardzo istotną rolę w naszej edukacji filmowo-serialowej, ponieważ poleciliście nam serial Black Mirror, który jeszcze w tamtym czasie kupowałem, było to tak dawno temu, że kupiłem go na DVD w brytyjskim Amazonie. Więc pamiętam, jak przekonywałeś, jakie to jest niezwykłe dzieło i tak dalej.
2: Ja pamiętam, że byłem świeżo po pracy z Radkiem Rychcikiem nad spektaklem Utalentowany Pan Ripley, który wystawialiśmy w studio, w Teatrze Studio, i on takie perełki nam wrzucał czasami po prostu i ja byłem prawdopodobnie na świeżo i się podzieliłem z tobą.
1: Tak. Bardzo plastycznie to opowiadałeś. A powiedz mi, ostatnio... Tak, ostatnio rozumiem, ostatni rok, dwa lata, jeśli chodzi o rzeczy serialowe, coś zwróciło Twoją uwagę?
2: Tak.
1: No co?
2: Tak, bardzo na mnie zadziałało Dojrzewanie.
1: Ach,
2: sposób wspaniałe. Realizacji i w ogóle moc przekazu, a no, że jestem ojcem, to jeszcze pewnie...
1: I tak, ja też.
2: To ten
1: jeszcze mamy
2: jest...
1: synów, mój starszy, tak. Twój młodszy w tym wieku, tak. Mojego bohatera.
2: Tak. Dokładnie. Bardzo podobał mi się Heweliusz. Tak, w ogóle no, jestem fanem tego, co robi Janek. Co mi się podobało? Podobał mi się serial, w którym zagrałem. Nie wiem, czy to wypada tak
1: oczywiście
2: mówić, ale spodobał mi się, więc uważam, że Ołowiane Dzieci są świetnym serialem i są bardzo dobrze zrobione. Przez to jeszcze, że moja partnerka jest ze Śląska, to też wiem, że na Śląsku ten serial się podoba.
1: Nikt
2: się
1: ale tam... bywało burzliwe.
2: Tak, ale to nie jest tak, że właśnie jest pytanie, na ile to jest siła narracji, którą my przyjmujemy, a jak jest naprawdę.
1: Powiem ci, że moja śląska żona się zirytowała.
2: A widzisz, no.
1: Że to jest robienie ze Śląska jakiś, ale to...
2: Możemy kiedyś o tym pogadać, tak.
1: Możemy się, po 20 latach spotkamy się znowu.
2: Dokładnie, no. Dokładnie. Co jeszcze? Miałem zaległości spore, muszę przyznać.
1: A nie, to chciałem cię spytać o Dojrzewanie. Ciebie jako fachowca, czyli jako aktora. To znaczy, gdybyś mógł mi skomentować grę, wiesz, ojca i syna. Wiesz, że syna wzięli specjalnie jakby dziewicę aktorską, żeby nie miał żadnego doświadczenia.
2: Fenomenalne.
1: Coś nieprawdopodobnego.
2: Fenomenalne. Nie pamiętam, taka duża scena z, nie wiem, z którego odcinka, z tą panią psycholog.
1: O Jezus.
2: Duża teatralna scena, próbowana chyba miesiąc czasu, jak w teatrze, a do tego ten chłopak świetnie tam improwizował, bo okazało się, że coś poszło nie tak, ta aktorka go czymś zaskoczyła, oni niby się zgotowali i z tego zrobili użytek i to bardzo zadziałało na plus.
1: A powiedz mi, to weź mi się pociągnij, bo wiesz, ja byłem jako widz po prostu zachwycony tym konceptem, że jeden odcinek, jedna godzina bez cięć, tam tylko jedno techniczne cięcie zrobili, zdaje się, kiedy kamera przez okno przychodziła w jednym z odcinków, ale tak to było...
2: Prawdopodobnie, ja wiesz co, oglądałem ten, chyba też nie zrobili cięcia. Tylko to przejął drugi operator, który był pod parapetem.
1: Ale właśnie jak patrzyłeś na to, co tam się dzieje, tak, pytam cię teraz branżowo, to co widziałeś w każdym z tych odcinków, w sensie pracy... No bo oni miesiącami, zdaje się, ćwiczyli, tak. Żeby zrobić ten jedno ujęcie, tak. Godzinę. To co tam widziałeś w pracy aktorskiej czy reżyserskiej w ogóle?
2: No, przede wszystkim to jest jakby siła zespołu. I uważam, że generalnie to jest tak, że w tym, czym ja się zajmuję, to jest siła zespołu. Że nawet kreowanie czy też tworzenie tak zwanej roli, to jest działanie zespołowe. To nie jest tylko, że aktor sobie coś wymyśla, tylko ten aktor oczywiście sam szuka różnych inspiracji, ale rozmawia z reżyserem, ale bardzo dużo na przykład się zmienia dla mnie w momencie, kiedy mam próby kostiumu i charakteryzacji. I nagle patrzę w lustro i mam, aha, to tak to będzie wyglądało, to od razu się, nie wiem, jakoś człowiek zaczyna organicznie szukać tego, jak ta postać na przykład się porusza, czy jaki ma sposób mówienia i tak dalej, więc mnie to bardzo dużo daje i tutaj poczułem coś takiego, że to jest świetnie działający organizm. Że tam nie ma jakiegoś takiego podziału, o, ten świetnie zagrał, czy coś. Oczywiście, no tam są momenty, które są świetnie też wypracowane i zagrane, natomiast siła zespołu. Myślę sobie, że to jest w ogóle coś, o czym powinno się dużo mówić w obecnych czasach, że tworzenie zespołu i działanie w zespole, który zna się i sobie ufa, to są wartościowe rzeczy.

0: wina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Chciałem cię zapytać o zespoły i rolę przywódców zespołów. Przygotowując się do tej rozmowy, zwróciłem uwagę na dwa nazwiska, które wymieniałeś jakby w sensie reżyserów inspirujące. Agnieszka Holland, Krystian Lupa. O ile Agnieszka Holland z tego punktu widzenia, co chcę zapytać, nie wywołuje kontrowersji, wywołuje kontrowersje liczne, ale polityczne, nie wywołuje kontrowersji metodami pracy. Natomiast Krystian Lupa głośno było krytyce jego metod pracy z zespołami, nie tyle z aktorami, co bardziej, jak rozumiem, z pracownikami. Jeżeli powiem pracownicy techniczni, to nie obrażę chyba nikogo.
2: Myślę, że nie.
1: No więc chciałem cię spytać o właśnie twoją refleksję w tym momencie, gdybyś mógł o tych dwóch postaciach i metodach ich pracy i twojej też refleksji na temat krytyki, która na przykład była wykierowana w Krystiana Lupę i jego metody.
2: Oboje są wspaniałymi ludźmi i takimi twórcami, którzy sobie sami wysoko stawiają poprzeczkę i właściwie chyba jako zasadę stosują coś takiego jak wychodzenie ze strefy komfortu.
1: To znaczy?
2: I myślę sobie, że no zobacz, patrząc chociażby na filmy Agnieszki Holland, one są totalnie różne. Jak weźmiesz Franca i weźmiesz Zieloną granicę, no to masz wrażenie, że to jest film zrobiony przez kompletnie innego reżysera, czy reżyserkę. I tak samo można by tutaj jakby mnożyć pozostałe tytuły, więc myślę sobie, że takie, nie wiem, dyscyplinowanie swojego warsztatu, czy też mobilizowanie swojej wyobraźni poza przestrzenią już rozpoznaną, to jest coś, taki znak rozpoznawczy wielkiego twórcy. Tak myślę.
1: A jeśli chodzi o to, jak Agnieszka Holland kierowała tobą, czy jak rozmawiała z tobą, to jak...
2: Wiesz co, przede wszystkim jest coś takiego u Agnieszki, że rozmawiasz o czymś i przynajmniej ja tak miałem takie doświadczenie, że ona daje dużo przestrzeni aktorowi, że aranżuje tak sytuację. Pamiętam, jak było przy W ciemności, że ona była jeden jakiś taki dzień, że była roześlona tym, że nie może nam stworzyć takich warunków, że my rzeczywiście będziemy ledwo co widzieli w tych kanałach. I ja się zastanawiałem, skąd wynika takie napięcie, które jest na planie. Ono wynikało z tego, że ona nie może zapewnić nam takich warunków, żebyśmy my mieli swobodę jakby korzystania z tego wszystkiego, co nas otacza. Ale wydaje mi się, że przy tych dwóch spotkaniach, a także przy podkładaniu głosu do Janosika, bo ja też dubbingowałem Janosika, to przede wszystkim jest super zdyscyplinowany jest ten plan, co by to nie było, czy to jest studio, w którym się podkłada głos, czy to jest plan zdjęciowy. I też mi się wydaje, że wszyscy wiedzą, co mają robić, więc tu też mówię, że dobór tych ludzi do zespołu jest szalenie ważny i to jest też ważna bardzo umiejętność dla takiego lidera.
1: A Krystian Lupa?
2: Mogę opowiedzieć tylko o swoich doświadczeniach. Ja nie doświadczyłem nigdy niczego złego, wręcz przeciwnie. Za każdym razem, kiedy pracowałem z Krystianem, to miałem taki efekt wow, że to jest człowiek, który daje mi takie narzędzia, że nagle się czuję uzbrojony, żeby wyjść na tę scenę i pierwszy raz u Krystiana Lupy miałem scenę, w której się rozbieram i jeżdżę na Golasa na rowerze. Później jeździliśmy dużo po świecie z tym przedstawieniem, więc wszyscy śmieli, że...
1: Czekałem, że powiedz po tym dużo, jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
2: De facto jeździłem po świecie na Golasa na rowerze.
1: Panie Marcinie, poczekaj, potrzebuję rolki, żeby hulała. W ilu krajach jeździłeś na Golasa na rowerze?
2: Na Golasa na rowerze jeździłem, już ci mówię, w Hiszpanii, we Francji, w Chile, w Rosji... Dwa razy w Moskwie, raz w Petersburgu, na pewno w Krakowie i w Warszawie, więc to są te miasta... Tak, to było chyba tyle.
1: Nie wstyd było panu?
2: Oczywiście, że było wstyd. Pamiętam te próby, kiedy... No, najtrudniejszy jest pierwszy raz, żeby to wszystko oswoić, żeby zaakceptować to, okej, no ja tutaj będę przed państwem teraz świecił tyłkiem i żeby, że tak powiem, nie tylko, i żeby te, że tak powiem, tyłek czy klejnoty nie przykryły przekazu, prawda? Oczywiście to był też element przekazu, wiadomo. Ale... To było trudne, natomiast wydaje mi się, że...
1: Jak wyglądała rozmowa o tym, zanim w ogóle pierwszy raz Siadłeś na rower?
2: Krystian dosyć jasno określił ramy, na czym mu zależy, jaka to jest taka, że to jest taka impresja, właściwie nie wiadomo, czy to jest jawa, czy sen, ale że chodziłoby mu o to, żeby doszło do takiego momentu zbliżenia, które później się nie udaje. No i okej, no i jakby podejmowaliśmy tę próbę, one wszystkie były nagrywane, później z tego były zresztą spisywane teksty do sceny, więc to też... To jest ciekawe, że inaczej się gra coś, co się samemu wyprodukowało i później to się materializuje jakoś, nie tylko na tym nagraniu w jakiś taki chaotyczny sposób te próby przebiegały, natomiast później jest to sformalizowane, no i wchodzi do przedstawienia, więc się czujesz takim współtwórcą. Ale wrócę do tego, że nic, co nazwałbym przemocowym, mnie nigdy nie spotkało od Krystiana. Mało tego, zawsze, tak jak mówię, ten efekt wow polegał na tym, że to były podsuwane takie treści, które zawsze otwierały mnie na jakąś nową wiedzę na temat jakichś zagadnień, których dotykaliśmy, albo nowego zadania, którego nigdy nikt mi aktorsko nie postawił.
0: Melina w Esrock.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Czułeś się, że granica jest przekraczana wobec ciebie przez kogoś, kto decyduje o twoim charakterze, twojej pracy?
2: Wiesz co, raczej doświadczyłem manipulacji pewnej. Głupio mi o tym mówić, bo to jest pan, który już nie żyje, ale jest uznany za wielkiego twórcę, pan Janusz Wiśniewski. Natomiast w mojej obecności została upokarzona osoba i no, ja tutaj się nie zgodziłem na to, że tak, nie godzę się na to, żeby to się odbywało i już nie kontynuowałem współpracy z tym panem po wymianie dosyć ostrych słów, ale pamiętam, jak próbowałem, jak była wykonywana taka próba wciągnięcia mnie w tę grę, ale żebym ja był po tej jego stronie. No to jakby...
1: Czyli też brał udział w upokarzaniu.
2: Tak, de facto tak.
1: Okej. To chciałem cię zapytać teraz, to mnie zafrapowało, że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem.
2: Myślę sobie, że to widzisz, jednak ludzie się zmieniają, bo już bym nie napisał takiej pracy.
1: No, teraz to już w tym wieku, to... Ale to wyjaśnij mi.
2: Wiesz co, podobało mi się to, że Bruce Lee... No teraz troszeczkę, wiesz, ten jego mit trochę transformuje w mojej wyobraźni, czy w ogóle w mojej przestrzeni zajmowania się Bruce'em Lee. Z takiej gwiazdy popkultury, co jest mitem, a co jest prawdą. Ale podobało mi się to, że on stworzył całą filozofię po tych studiach w Waszyngtonie, która była spójna i która bardzo pasowała do jego stylu i trybu życia. I ten rodzaj otwartości, który jest tam zapisany, że jesteś jak woda i przyjmujesz kształty przedmiotów, do którego ta woda jest wlana, że bardzo mi to pasowało do aktorstwa. Że taki rodzaj elastyczności i zabawy tą formą, albo próba zmiany tej formy, to mnie wtedy inspirowało, natomiast już teraz bardziej ci nie rozwinę tego wątku. To była jakaś jako taka podstawa i stwierdziłem, że coś odkryłem ważnego i że może warto było o tym napisać. Natomiast prawda jest taka, że później zacząłem bardzo dużo pracować i sytuacja się skończyła tak, że nie napisałem o Bruce Lee.
1: A będzie, ty jesteś aktorem bardziej myślącym, analitycznym czy intuicyjnym?
2: Myślę sobie, że w sumie to niezłą drogę przeszedłem, bo wydaje mi się, że od takiego totalnie intuicyjnego, energetycznego działania przeszedłem do dosyć głębokiej analizy. Że tak jak patrzę na swoje scenariusze z kiedyś i z teraz, no to w tamtych jest bardzo dużo miejsca na notatki i nie ma tych notatek, a teraz ja mam po prostu scenariusze zapisaną każdą wolną przestrzeń, więc ta analiza daje mi rzeczywiście taki...
1: Piszesz dla siebie czy dla reżysera?
2: Dla siebie. No to są takie skojarzenia, że później z 40 czy z 50% nie korzystasz, albo zapisujesz nowe, korzystasz z nowych, żeby to, ten proces był żywy, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby to nie było już takie odtwórcze i wygodne i już jakby zdobyte, tylko żeby coś za każdym razem, mikro rzecz czasami, ale żeby coś odkrywać i wtedy to żyje i wtedy jest szansa na jakąś ciekawszą wymianę z tymi, którzy przyszli do teatru. Więc generalnie bardzo mocno się skupiam na analizie, przeznaczam na to dużo czasu i to jest właściwie proces, który się nie kończy, że tak jak sobie, bo mam taki zwyczaj, że zawsze jak jest wznowienie przedstawienia, to dzień wcześniej przed próbą wznowieniową ja sobie przeglądam ten scenariusz, no to czasami mówię, o wow, coś takiego, właściwie nie wiem, do czego to teraz przypiąć, ale to mi otwiera jakieś inne skojarzenie, jeszcze sobie tam coś wpisuję.
1: I... Zapytam cię teraz, bo akurat tego nie sprawdziłem, teraz zdałem sobie sprawę, uczyłeś studentów?
2: Od czasu do czasu zdarza mi się w takiej prywatnej szkole imienia Lucyny Kobierzyckiej uczyć studentów i...
1: Imienia Lucyny Kobierzyckiej?
2: Tak.
1: Wspaniałej agentki, legendy.
2: Mojej pierwszej agentki.
1: Boże, co to była za postać?
2: No, wspaniała. Lucy Piratka.
1: Tak.
2: Jest takie cudowne zdjęcie Lucyny z papugą na ramieniu.
1: Więc w tejże szkole, czego zdarza ci się uczyć dokładnie?
2: Wiesz co, zwykle zaczynam od analizy tekstu, no bo to jest podstawa, żeby móc, znaczy żeby zdobyć taką odwagę, żeby stanąć i zacząć coś mówić do ludzi.
1: Jesteś surowy, delikatny?
2: Wydaje mi się, że surowy to jest w ogóle nie pasuje do mnie to słowo. Chociaż dużo ludzi mnie tak określa, ale głównie to są ludzie, którzy mnie nie znają. Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy i tak to działa.
1: Smutek w oczach.
2: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi, o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
1: Jest to też pewnie, role się na to nakładają.
2: Prawdopodobnie tak. Jakiś taki, wiesz, właśnie kalki z tych bytów, które de facto nie istnieją. Melina w S.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Wiesz, te twoje oczy, które jakby cofnięte, tak, świdrują, wiesz.
3: Może to.
2: Niebezpieczny wygląd,
3: może uważać. Może to, jeszcze urodził się i wychował na Bałutach, wiesz, no to wszystko.
2: I skoro wspomniałeś właśnie, dokładnie, czytasz w moich myślach, bo chciałem ci właśnie poprosić, żebyś opowiedział o drewnianym domu na Bałutach.
3: Drewniany dom, no, tak, wychowałem się w drewnianym domu na Bałutach. On miał fundamenty tam były chyba jednak murowane, bo tym się zajął mój ojciec w trakcie, śmiałem się, że mój tata budował dom w drugą stronę, bo to był dom bez fundamentów i on na stojącym domu pod nim budował fundamenty.
2: Kim był z zawodu?
3: Budowlańcem. Hydraulikiem jest, tak, ale no, myślę, że dużo przeprowadził różnego rodzaju prac budowlanych w swoim życiu.
2: A wiesz, to mnie zawsze ciekawi, pytam o to moich gości, kiedy, wiesz, rodzic ma taki konkretny fach w ręku, taki prawdziwy, tak, to wiesz, na całym świecie, a potem dziecko zostaje jakimś artystą, więc się pytam, jak na to rodzic reagował?
3: Wiesz, no to wiesz, nigdy go o to nie zapytałem. Myślę, że jest dumny. Pamiętam taką rzecz, że jak takie zdarzenie, pracowałem z tatą na budowie, jak się za pierwszym razem nie dostałem do łódzkiej szkoły filmowej, to pracowałem z nim na budowie i tam właśnie ten inwestor spojrzał na moje dłonie, ja mam dosyć delikatne dłonie, i mówił: budowlańcem to ty nie będziesz.
2: Wiesz, ja rozumiem, że później był dumny, ale mi chodzi o te, wiesz, te początki, kiedy orientuje się, że wybierasz bardzo ryzykowną ścieżkę.
3: Powiedział mi, pamiętam to zdanie, że to jest trudny kawałek, ciężki kawałek chleba. Wiem, że sam miał takie ambicje, że
2: artystyczne,
3: wiesz, grał w jakichś teatrach amatorskich i tak dalej, więc to nie było tam jakby odrzucenia tego pomysłu, tylko właśnie padło takie zdanie, że to nie jest łatwe zadanie.
2: Czyli rączki może nie budowlańca, ale czy nauczyłeś się od niego jakichś konkretnych rzeczy, takich, że potrafisz w domu ogarnąć syfon,
3: potrafię,
2: czy baterię?
3: Tak, no, potrafię. Nie umiem za wiele zrobić przy samochodzie. W silniku to bym się tam nie odnalazł. No, ale żarówki, takie rzeczy, to tam też powymienia mnie.
2: To jeszcze... a czemu się nie dostałeś do szkoły?
3: Wiesz co, dokładnie nie wiem dlaczego. No po prostu zdawałem tylko do łódzkiej filmówki zaraz po maturze. Doszedłem do trzeciego etapu, no ale się nie dostałem. Ale to teraz widzę, jak to przebiega, że bardzo często opiekun, który bierze ten rok zerowy tak zwany, no to też sobie dobiera tak ludzi może nie tyle pod siebie, ale to wszystko jest subiektywne. Pod to, żeby mu też pasowało, że ma, nie wiem, ma amanta i ma charakterystycznego, ma dziewczynę niską i wysoką, na przykład. Może to dokładnie, nie te cechy są zawsze brane pod uwagę, ale pewnie tak to przebiega, no.
2: A jak się nie dostałeś, to co robiłeś
3: Pracowałem z tatą na budowie, pracowałem na stacji benzynowej i byłem na zaocznym dziennikarstwie, żeby nie iść do wojska. Bo jestem pacyfistą.
2: Gdzie robiłeś to zaoczne dziennikarstwo?
3: W Łodzi.
2: Tak, zwróciłeś uwagę pacyfa od razu, tak. Może jeszcze do tego dojdziemy. Jakie budowy pamiętasz z tamtego czasu?
3: Przy Kilińskiego pamiętam taką... to była rozbiórka takiego łącznika między dwoma fabrycznymi budynkami. No i tam robienie całej instalacji centralnego ogrzewania, no to byłem takim, wiesz, asystentem taty.
2: Płacił tata?
3: Tego nie pamiętam już dokładnie, ale no, miałem gdzie mieszkać, miałem co jeść.
2: No to już tak. To już coś jest, no. To jeszcze wracamy z kolei na Bałuty. Bałuty to Widzew, tak?
3: Dobrze. Nie, no gdzie? Widzew to Widzew, a Bałuty to Bałuty. Bałuty to są...
2: Ale nie, chodzi mi o piłkę nożną.
3: A, piłka nożna.
2: Bo tak nawet sprawdzałem, tylko wiesz, że większość Bałut to Widzew, mniejszość ŁKS, ale...
3: Trudno mi tak to...
2: Piłeczka nie odgrywała w twoim życiu roli?
3: No właśnie nie.
2: A, okej.
3: Okay. Właśnie nie odgrywała przez to, że ja dosyć wcześnie zacząłem trenować karate... To też jakby nie zajmowałem się kibicowaniem w ogóle, a moi kumple mnie z tego nie rozliczali, bo wiedzieli, że trenuję karate. Więc to
2: karate było zabezpieczeniem przed niespodziewanymi przygodami na Bałutach, zwłaszcza wieczorem?
3: Wiesz co, mogło tak być, natomiast wiesz... No,
2: to tata był inspiracją, tak?
3: Był, bo też trenował karate. ale to też było tak, że no ja byłem swój chłopak, więc no tam swojego się nie ruszało. No mój tata zostawiał otwarty samochód na ulicy ze wszystkimi dokumentami i było wiadomo, czyje to jest i zawsze tam było. Nie?
2: Jak tata miał na imię?
3: Andrzej.
2: Andrzej.
3: Słuchacie Meliny w Es Rock.

0: promocja. Drogowskazy w SC Rock.
1: Już 1 na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
2: Dzieci bardzo potrzebują więzi, tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
1: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
0: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
3: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.
5: To jest S.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, chrypka. Ja mówię, nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan, to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo

0: Melina Eski Rock.
1: Ze mną z wami Marcin Bosak. A swoją drogą tam nie pytają cię, jak sytuacja w Konfederacji, czy tam ze Sławkiem Mencenem.
2: Wiesz co,
1: dajesz radę?
2: Kurczę, czasami się. Mnie to bawi oczywiście, jak tam są takie nagłówki Bosak coś tam. Ja mówię, no przecież to jest nieprawda. Jak? Gdzie? Przecież mnie tam nie było. No to wiesz co, no, szczerze mówiąc, no, nie chcę tutaj się wykazać brakiem szacunku dla kogokolwiek, ani nikogo obrażać, no ale no to zbieżność nazwisk jest jakimś fatalnym tutaj przypadkiem.
1: A nie dzwonili do siebie z zaproszeniem tam, nie wiem, do programu politycznego?
2: Dzwonił, słuchaj, raz do mnie pan, nie pamiętam nazwiska, ale dzwoni do mnie pan i zaczyna rozmowę na takiej zasadzie: o, mówi, Chrypka. Ja mówię, nie, chyba nie. Wie pan, bo mam sprawę, bo pan chodzi do tych programów i ja tak nie czaję najpierw, o co chodzi. Bo jest taka sprawa tam w NFZ-cie, wie pan, tam jest przekręty są i tam od Morawieckiego coś. I gość mi mówi takie rzeczy. Ja mówię, przepraszam pana, ale nie, bo pan, no ale pan, to ja zadzwonię jeszcze tam do kogoś, tam do Gmyza, czy tam. Ja mówię, wie pan co, bo nie daje mi gość dojść do słowa i przekręty.

0: Przedstawia mi całą jakąś sytuację afery w NFZ-cie, o czym ja się kompletnie... I ja na koniec mu mówię, ale pan się dodzwonił do aktora, do bosaka aktora. A to myśmy się gdzieś poznali. I wiesz, facet tak zamknął to ten i się rozłączył. I to taką historię miałem. No musiał mieć, nie wiem, skądś wziął numer, zapisał jakoś...
1: A propos Morawieckiego, a jak grałeś bankstera u Wegi, to wzorowałeś się na Morawieckim? Czy...
0: Tak, tak. To Patrykowi o to chodziło, żeby znaleźć jakieś...
1: Jak to robi? Oglądałeś się jego wystąpienia telewizyjne?
0: No, oglądałem, dokładnie.
1: Fajny jest Morawiecki do grania?
0: Czy fajny? No wiesz co,
1: jak... Nie mówię teraz o rozumiesz, nie o polityce.
0: Tak. Czy jest fajny? W ogóle ludzie są, jak zaczynasz studiować to, jak ktoś się zachowuje, to wiesz, no każdy jest ciekawy. Ja mam coś takiego, że jak jadę pociągiem, czy na przykład zdarza mi się podróżować komunikacją miejską, co uwielbiam, to głównie uwielbiam to z uwagi na to, że podglądam ludzi, nie? Wczoraj mieliśmy coś takiego, bo byliśmy na trzeciej generalnej u mnie w teatrze, przedstawienia Jagody Szelc, które uważam warto zobaczyć. Zachęcam Państwa do tego. I wracaliśmy i mieliśmy po prostu... No to było... No, nikt by tego nie wymyślił. Jakbyś to pokazał w filmie, to nawet u Almodovara by się to nie zmieściło. No było tak kolorowo i tak od czapy, że ja miałem wrażenie, że wszyscy są dziwni. Że, wiesz, jacyś wystrzeleni w kosmos. Jakaś, wiesz, pani na patelni tam przy metrze, czytająca przez taką ogromną lupę książkę, w tle jakieś migające serduszka. No, wiesz, jak zarmodowane.
1: Ale patelnia jest w ogóle specyficznym miejscem. Jednak, że tak powiem, proporcja frików na metr kwadratowy tam...
0: Duża jest, ale później i w autobusie, wiesz, tutaj jakaś osoba taka z gitarą i z takim ukwieconym wszystkim, czym się da kapeluszem. I To są takie rzeczy, które, wiesz, no, ja to spijam z olbrzymią przyjemnością, więc z taką samą przyjemnością oglądałem i pana Morawieckiego.
1: Wracamy na Bałuty. Ile miałeś lat, jak poszedłeś na pierwszy trening karate?
0: 8.
1: Początek podstawówki, tak?
0: Tak, wcześniej była próba gimnastyki artystycznej, ale okazało się, że jestem zbyt duży, bo tam sami tacy jednak drobniejsi chłopcy byli. I było karate... Przez wiele lat trenowałem karate, otarłem się trochę o zapasy, ale to jednak nie była moja przestrzeń. Natomiast karate tak, no tak towarzyszyło mi przez całe dzieciństwo.
1: Czyli poczekaj, od początku podstawówki do kiedy?
0: Do połowy liceum. To było takie, że... No, ale to były takie treningi 4 razy w tygodniu.
1: Ostro.
0: Ważne. A później zaczęła się moja fascynacja teatrem, ale też miałem tak, że na jednym z egzaminów na chyba ostatni brązowy pas, pękła mi stopa i to była taka kontuzja, która mi się dosyć długo... Trafiłem wielkiego chłopa po prostu, który mnie podciął, czy próbował podciąć. Jakby mnie podciął, to by się nic nie stało, ale tak mnie próbował podciąć, że skasował mi nogę. I jakoś tak się coraz mniej i zacząłem się zajmować teatrem na początku Marcela.
1: To zaraz do teatru jeszcze dojdziemy.
2: Melina.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak. Byłeś mistrzem Polski juniorów?
2: Byłem.
1: W jakich kategoriach?
2: I w kumite, i w kata.
1: A w jakim wieku? Bo to rozumiem, że wiekowe jest do pewno.
2: Teraz to już nie powiem, co
1: kiedyś się wydarzyło. A jeszcze podstawówka, tak?
2: Tak, tak, tak. No ale byłem też później już byłem też wicemistrzem Polski w kumite. Jakie to były lata, to dokładnie ci nie powiem teraz.
1: Okej.
2: Trzeba by było sprawdzić, być może tam w archiwach
1: gdzieś jest. A ulicznie przydawało ci się karate?
2: Wiesz co, być może jest tak, że wiadomo, trenowanie w ogóle sportu po pierwsze wpływa na sylwetkę, po drugie bardzo wpływa na to, jaką masz energię.
1: Że emanowałeś energią...
2: Masz pewność siebie.
1: Don't fuck with me.
2: Być może tak jest, że jeżeli jesteś w jakiejś kryzysowej sytuacji spokojny, to jest jakby dla oponenta najgroźniejszy komunikat. Dlaczego ty jesteś spokojny? Dlaczego ty się nie boisz? I być może nie warto tego sprawdzać, dlaczego. Ja miałem raczej tak, miałem jakąś tam sytuację, jakieś przepychanki czy coś. Tu jako już dorosły człowiek, nie uprawiający karate i cały czas być może kierujący się tą zasadą, miałem takie spotkanie uliczne, którego świadkami byli moi synowie niestety, no ale...
1: Żartujesz?
2: No nie, miałem...
1: Co to było?
2: Miałem taką sytuację, że akurat odebrałem chłopców od Moniki, od ich mamy, bo chłopcy są tydzień u niej, tydzień u mnie. I przechodziliśmy na Ochocie, wiesz, malutka uliczka tam, wiesz, obok filtrów. I koleś z Ubera prawie potrącił Staśka. Więc jechał, więc ja zacząłem mu zwracać uwagę, że... Znaczy ja wyszedłem na ulicę i mówię, tu jest 30 na godzinę. No i pan wysiadł w jakimś niezrozumiałym języku, zaczął do mnie mówić, po czym ruszył na mnie. No a jak na mnie ruszył, no to prawie po mnie przejechał. Po czym no, zaczęła się bijatyka i okazało się, że tam na rogu jest zepsuty Uber i jest jeszcze 5 panów. I w sumie 3 jakby brało udział w bijatyce, już jakby jest po sprawie w sądzie i tak dalej, wszystko jest załatwione, no ale dostałem bęcki na ulicy, tak.
1: Ale czy stosowałeś swoje umiejętności karate w...
2: Wiesz co, no, ja teraz od roku nie trenuję regularnie, ale też jakby przez ostatnie 5 lat trenowałem Muay Thai.
1: Muay Thai.
2: Więc no, na tyle się to dobrze dla mnie skończyło, że mam zęby, mam nos.
1: Ale było ostro,
2: i
1: mówię.
2: Nic mi się nie stało. No wiesz, miałem pęknięte ucho, jakiegoś guza, no bo im się udało mnie przewrócić, ale przewrócili mnie między samochodami, więc nie mieli mnie jak kopać. Ja też wiedziałem, jak się zasłonić nogami na szczęście, więc to się tak rozeszło po kościach. Ja tam byłem.
1: Ale mówisz,
2: trochę...
1: że jest po sprawie w sądzie, czyli...
2: Sprawa jest w sądzie, no bo złapali w końcu tego faceta, tego głównego gościa. Okay. On oczywiście, to co mi powiedział też... prokurator, że no oni swoich nie sypią, bo to jest Kaukaz, no i tam jakby jest tak, że on to wszystko wziął na siebie, odsiedział parę miesięcy i tak zwaną nawiązkę mi zapłacił. Wiesz, no to niespełna 30-letni koleś, więc tutaj karierę taką sobie zaczął, nie? Przyjeżdżając.
1: A jak chłopaki wtedy na to?
2: Wiesz co? Z humorem. Na szczęście z humorem. Władek opowiada to. Nie, przedtem to było 16 Gruzinów, później przyjechali Turcy, 17 taksówek, wiecie, tata w tym wszystkim środku. Więc on opowiada tę historię w ten sposób, za co bardzo mu dziękuję oczywiście.
1: Boże, właśnie policzyłem, to za chwilę kończy 18 lat.
2: Tak, w czerwcu, za chwileczkę.
1: Pełnoletni.
2: Pełnoletni chłopak, no, wielki byk. Piłkarz wysportowany, no fajny.
1: Tam widziałem, w zeszłym roku wrzuciłeś chyba, wtedy miał 1,86 m, poszedł jeszcze w...
2: Nie, to jakby się zatrzymał. Na tym, ale tak, jakby mężnieje, a Stachu za to genialny gitarzysta, naprawdę genialny. Idzie tak, jak ja obstawiam, że w stronę Prince'a, bo gra świetnie na gitarze i coraz lepiej na basie, więc...
1: Nieźle.
2: Fajnie.
1: Nieźle. To... Powiedz mi, między karate a Muay Thai wydarzyła się historia, o której ostatnio opowiedziałeś, czyli krótko mówiąc twój guz na kręgosłupie. Ja wiem, żebym nie pomylił tych terminów technicznych. Co to było dokładnie?
2: Słuchaj, to był guz śródrdzeniowy, czyli w środku rdzenia. I jakby pułapka takiego rodzaju zagadnienia polega na tym, że rdzeń w środku jest nieunerwiony i taki guz nie daje żadnych efektów, dopóki ten rdzeń nie był tak rozdęty, że aż się zaczął opierać o ścianki kręgosłupa od środka. I wtedy się zaczęły kłopoty takie już poważne.
1: Czy ból spowodował, że poszedłeś do lekarza na rezonans czy coś?
2: Wiesz co, po upadku z konia zaczęło mi najpierw drętwieć jeden palec, potem cała ręka, poszedłem na rezonans. Okazało się, że oni nie wiedzą, dlaczego ja w ogóle chodzę. Czyli jakby wniosek był taki, że ten guz na przykład mógł wzrastać przez bardzo długi czas, nie dając objawów i organizm jakoś się adaptował do tego.
0: Słuchacie Meliny w Es Rock.

0: autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Bo prawda, drodzy państwo, jest taka, że Asia tylko rusza buzią i jak akurat nie mówi, to zapychamy jedzeniem.
2: Tak, my je wrzucamy jak do tego kosza.
3: Naprawdę powiedzieliście to Asi przed chwilą?
2: W życiu.
3: Doniosę na was, autentycznie. Naukowcy z USA opracowali nowy sposób odsalania wody morskiej, który nie pozostawia szkodliwej dla zdrowia solanki.
2: Słoną wodę można odsolić, prawda?
4: A słoną zupełnie.
2: To ktoś coś popieprzy?
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty.
5: Klasyka rocka.
0: Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują.
5: Kawałki, które dobrze rokują.
0: Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym
5: wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock.
0: Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: RMF Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak, czyli tak, kilka miesięcy rehabilitacji.
2: Tak.
1: Potem
2: wiesz, no ja miałem coś takiego przedziwnego, że mi się nie zginały nogi. Czułem jakieś takie dziwne zesztywnienie w stawach, więc jak zrobiłem pierwszy przysiad, to naprawdę popłynęły mi łzy, że to się rusza i że ma szansę się ruszać. Wiesz, ja też jestem takim człowiekiem, że nie potrafię usiedzieć spokojnie i zacząłem ćwiczyć w domu. No i to było, wiesz, no, o, zrobiłem jedną pompkę. No to przez tydzień będę robił codziennie jedną pompkę. O, udało się zrobić dwie. Tak zwane te damskie na kolanach. I tak to szło do przodu, powoli. No ale rzeczywiście do pracy chyba wróciłem dopiero po 7-8 miesiącach.
1: Miałeś zabezpieczenie finansowe?
2: No jakieś tam było, no ale wiesz, no w tym, czym się zajmujemy, nie ma tak, że masz stabilnie, jesteś pewny zawsze, że jak jesteś bez etatu, no ja akurat wtedy byłem okej. Okay. Byłem na etacie w dramatycznym, więc no to było takie...
1: Czyli 7-8 miesięcy wracasz do pracy. Mhm. Jak wyglądało w pracy ciało twoje? No i mózg.
2: Trudno mi to ocenić, ale wydaje mi się, że wiele osób się w ogóle nie zorientowało.
1: Okej.
2: Okay. Tak myślę.
1: I sport kiedy przyszedł?
2: Sport przyszedł, widzisz, akurat przy okazji projektu. Robiliśmy taki serial... kurczę, wypadła mi teraz nazwa tego z głowy. A w każdym razie zdjęcia były w Krakowie i ja grałem tam malarza, który też walczy w klatce. I wtedy zacząłem znowu sam ćwiczyć i poszedłem...
1: Lekarze ci powiedzieli, że spoko, że możesz?
2: Żebym uważał na szyję i że generalnie zapasy nie dla mnie są, ale mówię, no jeżeli nie będzie tutaj żadnych dźwigni na szyję czy coś, no to że generalnie ruszanie się jest jak najbardziej wskazane. Więc...
1: No, wiesz, między ruszaniem a Muay Thai jest jeszcze pewne spektrum.
2: Jest, to prawda, natomiast no to trochę wyglądało komicznie, no bo ja głównie trenowałem sam z trenerem, który był o wszystkim poinformowany. Pozdrawiam Roberta Popławskiego. Ale jak wyjechałem z Akademią Walki na obóz, no to jest trening i ja zmieniam co chwilę sparring partnera. No to pierwsze musiałem formułkę wygłosić, że nie ma żadnych na szyję i tak dalej, i tak dalej. Prawie to na takiej samej zasadzie działało, że jestem aktorem, nie po twarzy. No to może tej formułki nie mówiłem, tylko mówiłem tę formułkę, że szyja, operacja i tak dalej. I...
1: Swoją drogą, przypomniałeś mi jakieś 100 lat temu, kiedy prowadziłem program Agent, strasznie się pokłóciłem z głównym operatorem i chciał mi je wdać w ryja, ale jak właśnie stwierdziłem, nie może, bo pan prowadzący, więc wiesz, produkcja.
2: No tak.
1: Pozdrawiam, Jula.
2: To mi się skojarzyło z tą ładną sceną z pewnego razu w Hollywood, gdzie jest walka Bruce'a Lee z kaskaderem, którego gra Brad Pitt. No taka urocza właśnie, że rzuca tym Bruce'em Lee o samochód i jest afera z tego, że pobił aktora, który zaraz występuje. Aktorem jest Bruce Lee.
1: Czyli stan na dzisiaj jest taki, że nie możesz zapasów? Czego jeszcze? Na co musisz uważać?
2: Wiesz co, na... Jak się przytulam z ludźmi i chcą mnie obejmować za szyję, to ja zawsze już mam coś takiego, że asykuruję tę rękę, która mnie obejmuje. Nie mogę, nie powinienem biegać, więc nie biegam.
1: Bo rozumiem, że jazda konna też nie wskazana.
2: Nie, nie. Znaczy jazda, jak mi powiedział pan doktor, może pan jeździć, tylko proszę nie spadać.
1: A samo to, wiesz, podskakiwanie, nie?
2: No właśnie dlatego bieganie nie jest wstyd, bo jakby przez działanie tego guza, to, że on tam się rozrastał, no to mnie się przez lata rozprostowała lordoza szyjna, więc nie ma tej amortyzacji w tej przestrzeni, więc to jest...
1: Ale zrobiliśmy fachowy program.
2: No tak to jest.
1: Nie, wiesz, jak znam życie, to pewnie ktoś wyciągnie coś dla siebie z tej rozmowy.
2: Wiesz co, szczęśliwie tak jest, rzeczywiście, ja na wszystkie te maile odpisuję, bo odzywają się ludzie z podobnymi zagadnieniami, chociażby z pytaniem, gdzie szukać pomocy. I przez to, że ja trochę zrobiłem rozpoznanie, przynajmniej tu w Europie, no to wiem, że można kogoś z zagadnieniami dotyczącymi głowy, trzeba ludzi kierować do International Neuroscience Institute, który jest w Hanowerze. tam są najwybitniejsi specjaliści i biorą na warsztat najtrudniejsze zagadnienia. Że profesor Broczy jest specjalistą od odcinka szyjnego, nie wiem, czy wciąż operuje i nie wiem, czy nadal jest w Brukseli. Mhm. Więc jakby, no, nawet jeżeli, bo tak jak, wiesz, ja się dowiedziałem po wizycie u profesora Ząbka, niech pan jedzie za granicę. I wychodzisz z tego gabinetu i masz tak, no gdzie ja mam jechać za granicę? Do kogo? Nie? Więc myślę sobie, że jeżeli ktoś chociażby ma taką informację albo pada nazwisko i ktoś wie, gdzie szukać, no to już jest jakiś krok do przodu.
1: A rozumiem, że, tak powiedziałeś, tylko chciałem jeszcze doprecyzować właśnie dla ewentualnych słuchaczy, że stronę finansową brał NFZ w ramach współpracy europejskiej, tak?
2: To było w części finansowej. Ja tylko musiałem dopłacić za osobny pokój, bo jest tam jakaś taka była zasada, że pacjenci profesora są jakoś gdzie indziej kładzeni, więc te tak zwane hotelowe musiałem opłacić, a kwestie operacyjne i opieki pooperacyjnej rzeczywiście były finansowane przez NFZ.
0: Słuchacie Meliny w ESC Rock.

0: Melina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Marcin Bosak.
2: Grałem te role twardego, dającego sobie ze wszystkim radę faceta i niosłem to na sztandarze, że taki jestem. W ogóle nie biorąc pod uwagę tego, że tam w środku była jakaś panika momentami i jakaś histeria i potworny strach.
1: Ale strach przed czym?
2: No przed tym, że nie poznam tego dziecka, które ma się urodzić. Przed tym, że nie będę mógł chodzić. Albo przed tym, że upadnę na ulicy i już się nie podniosę na przykład. Miałem takie sytuacje. Miałem atak paniki, kiedy już się urodził Władek i chodziłem po parku. I nagle zaczął mi się rozmazywać obraz. Nie mogłem złapać oddechu i dopiero później się zorientowałem, że to był atak paniki pod wpływem tych bombardujących myśli cały czas i co dalej, bo nie ma rozwiązania. Więc myślę sobie, że gdzieś upychałem ten lęk, czy też ten strach w różnych przestrzeniach w głowie i w końcu te możliwości, wyporność organizmu się skończyła, i nastąpiły takie objawy, że wszystko się stało kłopotem. No, pójście na pocztę, czy generalnie wyjście z domu było w pewnym momencie sporym obciążeniem. I
1: że bałeś się wyjść z domu?
2: No wiesz, bałem się, nie wiem, bałem się oceny na przykład, nie? Jakieś takie czasami absurdalne myśli mi przychodziły do głowy, że na pewno zauważyłem to, że zacząłem o sobie myśleć bardzo źle, już nie mówiąc o tym, czy się doceniałem, czy nie, bo to w ogóle było nie w tej przestrzeni, ale niestety poczucie własnej wartości poleciało na łeb, na szyję i nie wiedziałem, czy to się dzieje. Być może też tak się stało, że to był też w procesie terapii. Zorientowałem się, że nie jestem być może do końca tym, kogo niosę na tym sztandarze. I to wyobrażenie o sobie samym, a rzeczywistość spowodowała jakiś, no nie powiem, że rozpad w środku, ale na pewno jakieś poważne przebudowanie, które okazało się, że bez wsparcia jakoś nie będzie się łatwo wykaraskać z tego.
1: A trudniejszy moment był poproszenia o pomoc postaci terapii, czy akceptacja rekomendacji brania leków, czyli twardej farmakologii?
2: Wiesz co, też miałem chyba samo pójście do psychiatry było dosyć stresującym
1: momentem. W sensie potem jak terapeuta zasugerował psychiatra.
2: Tak. Natomiast Samo podjęcie decyzji, żeby zacząć brać te leki, nie był tak trudny, bo ja po prostu byłem w jakiejś panice wtedy i w jakiejś histerii funkcjonowałem. Było bardzo łatwo i się rozklejałem i wykonywanie codziennych rzeczy było dla mnie bardzo stresujące. Ale chyba najbardziej stresujące w tym procesie było to próba odstawienia tych leków, czy ja już zawsze będę musiał je brać. To było obciążone większym lękiem. I zresztą za pierwszym razem się to nie udało, że po półtora roku brania tych leków podjąłem próbę, po pół roku wróciłem do nich i po kolejnych dwóch latach kolejna próba dopiero się udała.
1: Odstawienie?
2: Odstawienia, tak.
1: Taka cisza, nie?
2: Cisza?
1: Tak, zastanawiałem się nad następnym pytaniem. Ale nie, tutaj w zasadzie wydaje mi się, że zamknęliśmy ten rozdział.
2: Chyba tak.
1: Więc chciałem w ramach zwieńczenia tej rozmowy zapytać o tą, co niejednokrotnie powtarzałeś na różnych etapach życia, że jesteś szczęściarzem. Pewne tematy przeanalizowaliśmy, to, że tak funkcjonujesz, chodzisz, ale chciałbym cię zapytać o pracę. O rolę szczęścia w twojej pracy. Oprócz talentu, ciężkiej pracy.
2: Myślę sobie, że jest olbrzymia. Myślę, że jest olbrzymia. No to jest to szczęście, żeby się znaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu albo spotkać odpowiednich ludzi. I myślę sobie, że na pewno mam szczęście do tego, żeby spotykać tych ludzi, którzy są ciekawymi osobowościami albo są kimś, kto potrafi inspirować albo jakoś zaczarować, zahipnotyzować tę grupę i zabrać ją w jakąś ciekawą podróż w przypadku teatru, czy filmu, czy serialu. Więc to na pewno na tym polega moje szczęście, że udało mi się udaje mi się wciąż tych ludzi spotykać.
1: Ja wiem, zamilkłem, bo wiedziałem, że miałem jeszcze jedno pytanie. Jak porucznik Colombo, ja teraz oglądam sobie, wiesz, po raz kolejny Colombo i on zawsze, ale jeszcze jedno pytanie. A jak sobie dawałeś radę z pracą w tym czasie rozsypki? Praca ci jednak jakoś ratowała, czy wręcz była obciążeniem dodatkowym?
2: Praca mnie mobilizowała, natomiast samo to zebranie się, żeby wyjść do tej pracy, było trudne. Ale myślę sobie, że wiesz, ludzie... Trudno mi teraz analizować to, jak ja dokładnie się zachowywałem, bo jednak byłem w jakimś rozedrganiu, w pewnym chaosie. Ale tak, wiesz, jak patrzę na wypowiedzi czy Jima Carreya, czy już archiwalne Robina Williamsa, to są ludzie, którzy wykreowali taką iluzję, że wszystko jest super, że wszystko się udaje i potrafią założyć tę maskę i do tej pracy wyjść. I prawdopodobnie mnie się udawało też robić jakiś taki, przechodzić przez podobny proces.
1: A ile osób wiedziało wokół ciebie, co się z tobą dzieje?
2: Myślę sobie, że niewiele. No, to ci, którzy byli najbliżsi, na pewno moja rodzina, moja była żona i to wszystko.
1: Marcin Bosak był gościem w Melinie w Esterok. Do zobaczenia.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Melina w

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
1: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
0: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
1: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: to może zapytam przy okazji piosenki Manamu. Jak noc, która minęła, ta z soboty na niedzielę, była rzeczywiście taką do innych niepodobną? Mam nadzieję, że Państwu się dobrze wszystko w nocy ułożyło. Jarosław Bierajewicz mówi dzień dobry. To już nie noc, to już niedziela i to od dawna. Mamy po 14, więc zaczynamy niedzielne kultowe historie. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

With a little help from my friends. To pan Joe Cocker w SC Rock. A teraz wspomnienie wczorajszych urodzin Nickiego Hedona, który gdy przychodził na świat 30 maja roku 55, miał po prostu na imię Nicky. Jeszcze wtedy nie wiedział, że będzie przyszłym perkusistą legendarnej brytyjskiej grupy The Clash. Potem w towarzystwie nazywany był Topper, jak ta brytyjska małpka z komiksów wydawanych w Anglii po wojnie. Ponoć w dzieciństwie był do niej podobny. Nicky uwielbiał równie muzykę z heroiną, która koniec końców doprowadziła do tego, że koledzy z The Clash się z nim pożegnali. Bo zabawa zabawą, ale muzyka to w końcu też praca. Ale swoje w zespole zdążył zrobić. Na przykład zaśpiewał partie wokalne w kilku utworach z albumu Sandinista oraz, co chyba najważniejsze, jest autorem muzyki utworu Rock the Cashbach, w którym zresztą nagrał perkusję, bas i klawisze.

0: Resort, zespołu Papa Roach. Ja wiem, że pierwszy dzień czerwca jest jutro, no i ten dziecka dopiero przed nami, ale tak naprawdę świętować Dzień Dziecka w poniedziałek to średni pomysł, więc wiem, że sporo rodziców dzisiaj swoje pociechy wzięło w różne interesujące miejsca. I proszę wyściskać mocno, jeśli mają Państwo gdzieś w pobliżu te swoje bąbelki. Pozdrawiam, sam mam dwa, które już trochę podrosły, więc u mnie w domu to świętowanie 1 czerwca już nieco mniej intensywne niż przed laty. Nawet trochę tego żałuję. No dobrze, Papa Roach już zagrali, to teraz szykują się do grania The Ramones. Blitzkrieg Bob, za moment.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Marcin Bosak. Że myślałeś poważnie o napisaniu pracy magisterskiej, która łączyłaby filozofię Bruce'a Lee z aktorstwem?
3: Myślę sobie, że co widzisz, jednak ludzie się zmieniają. Bo już bym nie napisał takiej pracy.
2: Wiesz, teraz to już w tym wieku to...
3: Może taki fizis, wiesz, dosyć ostre rysy. I tak to działa.
2: Butek w oczach.
3: Co, mam coś takiego, że dużo ludzi, którzy mnie nie zna, a później się poznajemy, mówi: o Jezu, bałem się tego spotkania, albo bałem się ciebie, nie?
2: Wiesz, to też pewnie role się na to nakładają.
3: Prawdopodobnie tak.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. 3 kobiety, 3 historie. 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: Reklama.
5: Hi, this is Keith Richards.
6: My name is Gary Clark Jr.
7: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie SK

Tak brzmi młodość. Thomas Raggi i jego For Nothing w Esther Rock. A teraz będzie doświadczenie. Tak się składa, że akurat gra swoją trasę koncertową, która promuje jego nowy solowy krążek Krzysztof Cugowski. Nowy krążek nazywa się Wiek to tylko liczba. I to jest idealny moment, by o nim wspomnieć, ponieważ wczoraj pan Krzysztof Cugowski zmienił liczbę w wieku, który już na tym świecie przeżył. Miał wczoraj 76 urodziny. Trochę żałuję tego, że nie ma go w budce szuflera. No, był kiedyś przed laty. Zdaje się, że to już 10 lat, gdy odchodził z tego zespołu po wylansowaniu razem z Kawelą naprawdę wielu przebojów. Długa to była historia, bo budka szuflera zaczynała w Lublinie w roku 69. Jeszcze wtedy mieli anglojęzyczną wersję tej nazwy, czyli Prompter's Box. Długa historia, która już bez pana Krzysztofa Cugowskiego się dzieje, ale będziemy teraz, wspominając wokalistę, wracać do lat, kiedy jednak w budce śpiewał. Sen o Dolinie.

0: Mama, I'm coming home. Pan Ozzy Osbourne. Nie wiem, czy Państwo także wyskakują co jakiś czas w mediach społecznościowych różnego rodzaju petycje do podpisania, a to takie, by ustanowić dzień Ozzy'ego w Birmingham, a to na przykład takie, jakie pojawiały się zresztą zaraz po jego śmierci, by muzeum w lotnisko w Birmingham nosiło jego imię. Te podpisy, które tam składano zaraz po jego śmierci, zostały potem przedstawione władzom Birmingham. Zebrano tych podpisów, zdaje się, prawie 100 tysięcy, ale koniec końców włodarze lotniska poinformowali, że nazwa portu nie zostanie jednak zmieniona. Ale może trzeba drążyć skałę. Może kiedyś się uda. 15. Pierwsza godzina kultowych niedzielnych historii za nami. Drugą otworzy Guano Apes.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: się doczekam Ligi Mistrzów, wygra Legia albo Lech. No, w przyszłym sezonie będą mieli szansę zrobić to zawodnicy Lecha, Leginie. Obok nich po raz pierwszy do walki o Ligę Mistrzów i ostateczny triumf w tych rozgrywkach stanie też druga polska drużyna, którą będzie Górnik Zabrze. No, taki polski finał w Lidze Mistrzów to byłoby coś naprawdę wyjątkowego. Ale najpierw spokojnie, rączki na kołderkę, po prostu tam awansujmy. Pani Violet Grohl i taka, można powiedzieć, wycieczka do lat 90., która dziewczyna, których dziewczyna nie pamięta, bo jest bardzo, ale to bardzo młodą istotą. Ale muzycznie brzmi, jakby się w nich wychowywała.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Crazy Aerosmith. Este rok. A teraz pojawi się u nas zespół, który miał przyjechać, dwukrotnie przygotował koncert, który miał się odbyć w Krakowie. Pierwszy raz rozumiałem przełożenie, bo mieliśmy pandemię. No i koniec końców nie mogło do niego dojść, bo wszystkie imprezy były odwołane, wiele miejsc zamkniętych, ale potem przełożyli koncert na drugą datę i odwołali ją już tak naprawdę bez ważnego powodu. Uwielbiając zespół Rage Against the Machine, jestem też na nich śmiertelnie obrażony. Także na jednego z muzyków, który wczoraj miał urodziny. Na Toma Morello. Ja wiem, panie Tomie, że jest pan wybitnym muzykiem. Zaraz pan robi jakiś festiwal gdzieś za granicą, ale tam się nie wybiorę. Ja wciąż po cichu liczę, że jednak odwiedzi mnie pan tutaj w kraju nad Wisłą, Odrą i Wartą. A na te wczorajsze 62. urodziny, no to ściskam panu serdecznie i życzę dużo zdrowia.

0: kawałek, o którym chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że go zabrakło w Chorzowie. Ale Metallica to taki zespół, który nagrał tyle pięknych piosenek, że zawsze by się znalazło przynajmniej kilkanaście, o których można byłoby powiedzieć podobnie. Until It Sleeps, mety za nami. A przed nami spotkanie z zespołem Green Day. Know Your Enemy.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
2: Reklama.

Lubię się. A państwo się lubią? Bardzo polecam takie lubienie. Dobrze robi na głowę. Zespół Lux Torpeda. A teraz będzie z pozoru nie o muzyce. Będzie o transporcie ropy, na przykład drogą morską. W sumie to jedna z najbardziej popularnych metod dostarczania tego surowca do rafinerii. Głośno o tym, bo cieśnina Ormus, wiadomo, ostatnio wydarzenie dookoła Iranu, więc pewnie są państwo na bieżąco. Ale niestety ten transport związany jest ze sporym ryzykiem, ponieważ wypełnione po brzegi surową ropą tankowce ulegają czasem wypadkom. Tak jak to się stało w marcu roku 1989, gdy tankowiec należący do amerykańskiego koncernu Exxon spowodował wielką katastrofę ekologiczną u wybrzeży Alaski. Wszedł na skały w Zatoce Księcia Williama i do wód zatoki dostało się kilkadziesiąt tysięcy metrów sześciennych takiej ropy. Skażonych zostało prawie 2000 kilometrów linii brzegowej Alaski oraz zginęło, jak policzyli fachowcy, około 5000 wydr morskich i 250 tysięcy mew. Mimo usunięcia znacznej części surowca, nigdy tak naprawdę nie zakończono operacji oczyszczania. Przez wiele lat wyniki badań cały czas wykazywały sporą obecność ropy w wodzie. Po tej tragedii zaczęły się masowe protesty, a do akcji przyłączyli się też ci, którzy teraz dla państwa zagrają. Australijscy rockowcy z Midnight Oil, którzy dokładnie 36 lat temu zorganizowali koncert protestacyjny przed budynkiem Exxonu w Nowym Jorku. No i wtedy wokalista Peter Garrett miał mówić ze sceny: nie możemy traktować świata jak wysypiska śmieci, a życie to coś więcej niż zysk i strata. Amen.

0: byli goście z Australii, czyli Midnight Oil, i oni też są z tego kraju, choć o sobie mówią tak pół na pół w kontekście australijsko-szkockim, co jest oczywiste, bo przecież bracia Young właśnie ze Szkocji do Australii się przenosili w młodym wieku. Back in Black. A teraz 16 i półmetek naszych niedzielnych kultowych historii. Jarosław Sobierajewicz zaprasza serdecznie. Przed nami występ brytyjskiej grupy The Verve. Lider, z tego co pamiętam, jest maniakalnym fanem zespołu Manchester United. Wyczytałem ostatnio, że ten klub, bardzo zasłużony dla światowej piłki, przymierza się do zakupu nowego napastnika. I ponoć jednym z głównych kandydatów do tej roli jest nasz Robert Lewandowski. Ho! Ciekawe, czy do tego dojdzie.
1: Reklama.
2: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
2: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
2: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
3: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Sobierajewicz.
1: Reklama.

0: pamiętnego roku 1991, pamiętnego, bo był to rok, w którym wybierałem się do szkoły średniej, a więc zmieniałem radykalnie swoje życie, a po drugie ukazywała się wtedy po prostu raz za razem znakomita płyta. Mówią, że drugiego takiego roku w historii muzyki rockowej już nie będzie. I ja się chyba z tym zdaniem zgadzam. U2 w tym 91 też wydawali świetny album o tytule Achtung Baby. Ale czas gna do przodu, no i mamy nową muzykę U2, nagraną niedawno, a ukazującą się w roku 2026. To będzie kawałek In A Life.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Radiohead i Creep. A teraz o pewnym perkusiście, który podobno już w wieku 5 lat doprowadzał rodziców do szewskiej pasji, bębniąc na koszach od śmieci czy dużych puszkach po kawie. Kto tego nie robił, prawda? No ale jemu pasja nie miała, więc się w końcu rodzice poddali. Pierwszy werbel dostał od mamy, gdy miał 10 lat, a 5 lat później ojciec zainwestował w syna, kupując mu już cały zestaw perkusyjny. To był samouk, genialny talent, który w młodości nigdy nie pobierał żadnych lekcji gry. Do tego zamiłowanie do perkusji i grę w licznych amatorskich zespołach musiał łączyć z codzienną chorówką w firmie ojca, gdzie był stolarzem, a potem z pracą na budowach. No i to pewnie ciężka praca fizyczna dała temu przyszłemu perkusiście Led Zeppelin atut w postaci potężnych mięśni i tym samym mocarnego walenia w bębny. A siłę wybijanego rytmu Bonzo potęgował, korzystając zawsze z najdłuższych i najcięższych pałeczek na rynku. Ciekawe, czy dziś w 76. urodziny John Bonham miałby jeszcze siły na słynne perkusyjne solówki w trakcie koncertu, które bywało, że trwały i ponad 20 minut.

0: byłem chwilę temu w tym Limerick, z których okolic pochodzi zespół The Cranberries. Piękna okolica. Jeszcze tam obiecuję, że wrócę, bo jest oczywiście ku temu okazja, w sensie zawsze jest okazja, by spotkać się z miejscami, w których zaczynała się kariera zespołu The Cranberries. To już zostawiamy na przyszłość, a przed nami spotkanie z zespołem, którego miałem okazję oglądać chwilę temu w roli supportu na koncercie zespołu The Offspring. Nazywają się Simple Plan.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
4: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
3: A książkę się pisze?
4: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

Nothing, zespołu Guns N' Roses. Wiele zespołów chwaliło się swego czasu, że było najgłośniejszym zespołem na ziemi, ale który z nich tak naprawdę grał najgłośniej? Jakieś kilka lat temu naukowcy stworzyli zestawienie takich najgłośniejszych kapel. Według nich topowy zespół rockowy gra z natężeniem dźwięku około 110 dB. No to trochę mniej niż hałas wytwarzany przez syrenę policyjną. Ta jest głośna na decybeli 116. Są jednak zespoły, które w swojej historii generowały większe natężenie dźwięku. Na przykład Deep Purple w londyńskim Rainbow Theater w 73 grali na poziomie 117 decybeli, co dało im miano najgłośniejszego zespołu w księdze rekordów Guinnessa, ale zostali pokonani przez The Who, którzy dokładnie 31 maja roku 76, a więc co do dnia, pół wieku temu, również w Londynie wygenerowali natężenie dźwięku o wysokości decybeli 126. To niech teraz dla Państwa zagrają i Państwo sami zdecydują w domu, jak głośno posłuchają tego numeru.

0: dane. Linkin Park z czasów, kiedy były tam dwa męskie głosy. Ja wiem, państwo tęsknią, ale ten żeński, który się pojawił niedawno, naprawdę też jest na dobrym, jak nie znakomitym poziomie. 17, a więc zaczynam ostatnią godzinę niedzielnej kultowej historii. Pierwszym artystą, który pojawi się za moment, będzie Marilyn Manson.
1: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
3: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Pilaf.
4: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
5: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
6: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
7: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
8: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Johnny, Don't Stop Believing. A teraz kapela, która pojawi się w Polsce na koncercie w łódzkiej Atlas Arenie, dokładnie 21 stycznia. I z tego co wiem, bilety jeszcze nie pojawiły się w sprzedaży. Jeśli dobrze pamiętam, mają się pojawić 5 czerwca. Nothing But Thieves na trasie The Stray Dogs Tour. Polują Państwo na bilety? Będą się Państwo wybierać do Łodzi? Jeśli tak, to proszę mnie tam w styczniu wypatrywać pod sceną. I to oni teraz z nową piosenką.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

oddział zamknięty w Estre Rock. A teraz jedna z najzabawniejszych, choć nie do końca potwierdzonych historii ze świata rockowego, związana ze znakomitym gitarzystą Jimim Hendrixem. Ponoć to sąd zaproponował mu służbę w armii, inaczej będący na bakier z prawem, wtedy 18-latek siedziałby w więzieniu, między innymi za jazdę kradzionymi samochodami. I tak 31 maja roku 61 Jimmy został wcielony do dywizji powietrzno-desantowej w Fort Campbell w stanie Kentucky, a w wojsku był taki, jakim pamiętamy go ze scenicznych występów. Spał podczas służby, nie przykładał się do ćwiczeń, kiepsko strzelał, no i grał na tej swojej gitarze, zakłócając nocną ciszę. Miał w wojsku spędzić 3 lata, ale zwolniono go już po roku służby. Wszystkim opowiadał później, że stał się po tym, jak złamał sobie kostkę po skoku ze spadochronem. Tymczasem prawda może być inna. Już kiedyś Państwu to opowiadałem o tej monografii słynnego muzyka napisanej przez Charlesa Crossa, że w dokumentach wojskowych można wyczytać, że został zwolniony z powodu skłonności homoseksualnych. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Miał opowiadać psychiatrze w jednostce, że ma seksualne fantazje na temat kolegów z koszar, że kocha się w żołnierzu z tej samej kompanii i nałogowo onanizuje. No i kilka dni po rozmowie miał być już w drodze do domu.

0: znalazłam. Zespół ONA. I tydzień temu pani Agnieszka świętowała swoje okrągłe urodziny na koncercie w Atlas Arenie. Kto był, ten był. Widział, że było znakomicie. Ja mam wrażenie, że pani Agnieszka może jeszcze świętować nawet do teraz. W końcu takie okrągłe urodziny zdarzają się tylko raz w roku. I pani Agnieszko, wszystkiego najlepszego składa pani rówieśnik. Ściskam, pozdrawiam, dużo zdrówka życzę i do zobaczenia gdzieś na trasie. Foo Fighters przed nami, My Hero.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SC Rock.
2: Już jedno na 100 dzieci wychowuje się w pieczy zastępczej. Niemal 2000 czeka na miejsce, które zapewni im bezpieczeństwo. A dla kolejnych 1500 rodziny nie szuka się wcale. Czy doświadczamy kryzysu rodzicielstwa w Polsce?
3: Dzieci bardzo potrzebują więzi, tak bardzo jej potrzebują, że będą na nią otwarte po raz i drugi, i trzeci, i kolejny. W związku z tym, no niezależnie od tego, kiedy to dziecko trafi do innej rodziny, z rodziny zastępczej choćby, również ma szansę na taką więź.
2: Mówi Aleksandra Sikorska, psycholog w Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym. Pobierz aplikację Eski Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eski Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: Reklama.
7: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
8: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
9: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Inhaler i Night Call w ST Rock. A teraz przenosimy się do miasta, w którym funkcjonują dwa wielkie kluby piłkarskie i jeden z nich właśnie zwolnił trenera, czyli Arne Slota, Liverpool. Ale myślę, że nie to będzie głównym powodem tego, by pojawiło się teraz nagranie pochodzące z tego miasta i opowiadające zresztą o jednym z miejsc w tym właśnie mieście. Miejsce, które 21 lat temu straciło swoje znaczenie, które dało pretekst do napisania piosenki. O tytule takim, jak to miejsce się nazywało. Strawberry Fields Forever. Dokładnie 21 lat temu Armia Zbawienia zamknęła ten dom dziecka, który zainspirował Johna Lennona i ekipę do stworzenia tej pięknej piosenki.

0: Ruby i Kaizer Chiefs, jak dla mnie jeden z większych hitów pierwszej dekady XXI wieku. To zresztą był dobry moment dla rockowej muzyki, która wracała po chwili niebytu. Pamiętacie, pan Grabarz śpiewał Rock jest martwy, stary. My też tak trochę czuliśmy, aż zaczęły pojawiać się takie kapele, jak ta, której państwo przed momentem słuchali. I postanowiliśmy założyć to radio, które teraz do państwa mówi i dla państwa gra. Czyli Eskę Rock. Piękne wspomnienia z niedalekiej w sumie przeszłości. 18 to koniec niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia. Teraz Ola Galant i jej gość w drogowskazach. A my słyszymy się jutro po 9.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: jedna nić. Dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. Trzy dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach.
1: Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
3: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? To trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

rok non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.